kopliun loka. Lieni shaks hengelstoka. Skenkis domer al jo roka. Maki flakis amal kloka. Anir eves moza bogar.